byłaś ty.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przemówienie z dnia 7

Radio Centrum.

0: najwięcej rocka w mieście. Centrum.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Autopromocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7. Teraz w każdym lubelskim domu można się poczuć jak na biwaku. To znaczy da się spać, dopóki nie wzejdzie słońce. Jeżeli się obudziliście przed wzejściem słońca albo razem ze słońcem, no to domyślam się, że możecie być ciągle lekko niedospani. No i tu pojawia się Radio Centrum. Zapraszam na Głowę do Góry od 7 do 10. Krzysiek Walterkonek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że włączyliście się, by posłuchać rano radia. No i będę was dobudzał. Także zapraszam. Przed chwilą Alice in Chains, a teraz Weezer, We Might As Well Be Strangers. Zapraszam. Happy

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

zespół Horta, Ślad. No i dzień wczorajszy też swój ślad pozostawi w historii Polski. A dlaczego? To już wam mówię. Jest 12 minut po godzinie 7. No i słuchajcie, wczoraj był najcieplejszy dzień w stuleciu. To znaczy, odkąd tam gdzieś są pomiary, w Pruszkowie 105 lat temu zarejestrowano 40,2 stopnia w 1921 roku. I to przez wiele lat, przez 105 lat był najcieplejszy dzień w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o pomiary w cieniu. No i się okazało, że wczoraj już przebiliśmy, bo mieliśmy w Słubicach na Lubuszczyźnie 40,5 stopnia. No i na, w Toruniu było 40,3 stopnia w cieniu, więc no było porządnie. No i dzisiaj, drodzy Państwo, mamy najcieplejszy dzień od wczoraj. Na to wygląda, że dzisiaj będą bite kolejne rekordy. Być może nawet w Lublinie osiągniemy około 40 stopni, więc jak ktoś zastanawiał się nad wyjazdem do ciepłych krajów, to ciepłe kraje są już tutaj. Złośliwi mówią, że to jest najgorętsze lato w naszym życiu i najzimniejsze lato całej naszej przyszłości. Mam nadzieję, że to nie jest prawda i trzymam kciuki za to, żebyście się dzisiaj nie przegrzali.

To Depeche Mode i Enjoy the Silence. No u nas cicho raczej nie będzie i nie jest, bo to Radiocentrum w końcu. A czas na przegląd lubelskiej prasy. 24 minuty po godzinie 7, drodzy Państwo. Zaczynamy od Dziennika Wschodniego na dziennikwschodni.pl. A Dziennik Wschodni pisze dzisiaj o tym, że na Górze Trzech Krzyży dostąpiono, a właściwie dostrzeżono sensacyjne rzeczy. Sensacyjne odkrycie na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Archeolodzy znaleźli groby dzieci sprzed setek lat. Na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym archeolodzy odkryli dwa dziecięce pochówki, datowane prawdopodobnie na XVI-XVII wiek. Badania rozpoczęto po tym, jak spod ziemi wskutek erozji wyłoniły się fragmenty ludzkiej czaszki. No nie chciałbym być tym turystą, który akurat zauważył tę czaszkę, gdy się wspinał na Górę Trzech Krzyży. Prawdopodobnie znajduje się tam większe cmentarzysko, a ponadto pozostałości dawnych budowli. Po więcej informacji na temat tego nowego na Lubelszczyźnie stanowiska archeologicznego odsyłam na dziennikwschodni.pl. Lublin 112 pisze dzisiaj o niesamowitej, bardzo ciekawej akcji strażaków. Takiej akcji jeszcze nie było. Strażacy chcą zebrać 4 miliony butelek i puszek na nowy wóz. Nie proszą o przelewy, nie organizują zbiórki pieniędzy i nie wystawiają skarbonek. Strażacy z OSP Żabce postanowili pójść zupełnie inną drogą. Ruszyli z niezwykłą inicjatywą pod nazwą Operacja 4 miliony, której celem jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. O motywacjach panów z OSP Żabce odsyłam tutaj, jeżeli chcecie poczytać, na lublin112.pl, gdzie w ogóle jest cały wywiad z nimi i z tym, co robią. No, jeżeli macie zaległe puszki, butelki, to myślę, że warto panom zawieźć i na coś się one dobrego przydadzą. No i na sam koniec kurierlubelski.pl pisze dzisiaj o tym, że najmniejszy park Lublina został otwarty dla mieszkańców i znajduje się w nim prawie 100 tysięcy nowych roślin. Mowa o parku Bronowickim, na który poszło 9 milionów złotych. Jak teraz wygląda i co się w nim teraz znajduje, to odsyłam na kurierlubelski.pl. To tyle z lubelskich donosów na światowe i ogólnopolskie. Zapraszam po godzinie 9:00.

0: pół do ósmej czasne informacje drogowe z Lublina. Zaczniemy sobie od remontów. Ciągle trwa remont na skrzyżowaniu na Łęczowskiej, Głębokiej i Alei Kraśnickiej. Tam mogą wystąpić problemy. Ponadto problemy również i remont na Puławskiej, gdzie zwinięto asfalt. Chodzi w szczególności o górną część ulicy Puławskiej przy skrzyżowaniu z Alejami Racławickimi do ulicy Księża Jerzego Popiełuszki. Ponadto ciągle trwa remont na Alei Unii Lubelskiej i w tym momencie również trwa remont ulicy Bernardyńskiej, więc tam możecie spodziewać się problemów z przejazdem. Ponadto, jeżeli chodzi o korki w Lublinie, drobne utrudnienia na skrzyżowaniu Eugeniusza Romera i Diamentowej i na skrzyżowaniu Diamentowej i Krochmalnej, choć tam to raczej standard i nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. Jeżeli chodzi o korki w innych częściach Lublina, no to drobne problemy mogą być na Alejach Racławickich, ale raczej powodowane światłami i nie powinniście stać dłużej niż normalnie. Jeśli natomiast macie informacje o korkach, wypadkach, zdarzeniach drogowych w Lublinie i poza nim, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

19 minut do godziny 8. No to jak jesteśmy przy temacie podróży, być może ktoś potrzebuje, poszukuje obecnie daczy, domku wypoczynkowego, domku letniego. No i chyba znalazłem coś, co może wam odpowiadać, taką mam nadzieję. Słuchajcie, w Niemczech jest do sprzedania najmniejszy zamek tego kraju. Nazywa się Alsterschlossen i uwaga, jest to zamek, zameczek właściwie, taki zamkunio o powierzchni 71 metrów kwadratowych, więc bardzo, bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Co więcej, jest to zamek dość tani, jak na zamek. Jeżeli nie orientujecie się w cenach zamków, to nie bójcie się, ja też średnio, ale wygląda na to, że jest to całkiem tania inwestycja, bo w przeliczeniu na złotówkę jedyne 4 miliony 770 tysięcy złotych, więc tak wiecie. Nie za drogo, ale można sobie zameczek kupić, można sobie pozwolić, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, no to powtarzam, zameczek nazywa się Alsterschlossen i jest tam na przykład chociażby sala rycerska, która pomieści skromne 50 osób, więc jakbyście chcieli zrobić domówkę, zamkówkę w tym przypadku, to jak najbardziej jest możliwość. Nie ma za co. Być może ktoś się skusi, trzymam kciuki, żeby udało się ten zamek kupić, ale też poproszę, żeby mnie później zaprosić, bo ja też bym chętnie odwiedził, nie?

7 minut do godziny 8. Patrzę się na plakat Roba Zombie, który wisi w naszym studio. No i tak dochodzę do wniosku, że być może to jest najbardziej zombie poranek, zombie czas w roku. A dlaczego? Ano po pierwsze dlatego, że mamy poranek. No poranek oczywiście sprawia, że jesteśmy zombie, dlatego że no jesteśmy niewyspani. Trochę bełkoczymy i snujemy się z rękami do przodu. Druga sprawa, jest poniedziałek, więc po prostu początek tygodnia, jeszcze się nie wdrożyliśmy. A trzecia sprawa, że jest upał, więc nam się podwójnie nie chce i podwójnie chodzimy, snujemy się po domu. I właśnie o tym jest następna piosenka. Laocze i zombie z dedykacją dla wszystkich, którzy czują się właśnie dzisiaj w ten sposób.

0: Minęła godzina 8, czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rusza remont kluczowej ulicy w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy też o lubelskim czeku turystycznym oraz fatalnych skutkach fali upałów zalewającej całą Europę.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dziś rozpoczyna się remont Alei Solidarności. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Modernizacja obejmie odcinek od wiaduktu na ulicy Poniatowskiego do Alei Sikorskiego w kierunku Warszawy. Należy wspomnieć, że jeden z pasów ruchu w stronę ulicy Ducha zostanie wyłączony z użytku pojazdów. Służby apelują o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do panujących przepisów. Województwo lubelskie uruchomi Lubelski Czek Turystyczny. Program wesprze turystykę i lokalnych przedsiębiorców. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 3 miliony złotych, z czego 1,5 milionów pochodzi z budżetu województwa, a pozostała kwota ma zostać przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zgodnie z założeniami turyści będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 300 zł po wykupieniu co najmniej 2 noclegów na terenie Lubelszczyzny. Program ma przynieść korzyści branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz innym podmiotom związanych z obsługą odwiedzających. Start projektu planowany jest pod koniec lipca, natomiast szczegółowe zasady korzystania z czeków zostaną określone w regulaminie przygotowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Europa mierzy się z falą ekstremalnych upałów. WHO ostrzega przed rosnącą liczbą zgonów. Jak poinformował szef WHO, w Europie od 21 czerwca odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Ekstremalne upały dotykają obecnie około 150 milionów mieszkańców kontynentu, który według organizacji ociepla się najszybciej na świecie. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego przekazała, że w ostatnich dniach we Francji zarejestrowano około 1000 dodatkowych zgonów w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. Najwyższe w historii temperatury odnotowano także m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach. Eksperci określają takie fale gorąca mianem cichych zabójców. WHO współpracuje z państwami europejskimi nad przygotowaniem systemów ochrony zdrowia i skuteczniejszym reagowaniem na kolejne okresy ekstremalnych temperatur. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radio Centrum. Dziś obchodzimy Dzień Ratownika WOPR. To dobra okazja, by porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą podczas wakacji. Gościem Michała Zbytniewskiego będzie Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie. A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się bliżej m.in. pracy ratowników, najczęstszych zagrożeniach nad wodą oraz zasadach, które mogą uratować zdrowie i życie. Zostańcie z nami.
0: A co w pogodzie? No w pogodzie lampa, drodzy Państwo. Cały dzień lampa. Obecnie już o godzinie 8 mamy 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie do 39 lub nawet 40 powyżej zera, więc nawadniajcie się, trzymajcie się cienia i jeśli macie możliwość, to również klimatyzowanych pomieszczeń. Ciśnienie obecnie wysokie, 1017 hektopaskali. Biometr dzisiaj dopisuje, ale to nie biometr tutaj pozostaje nam, tylko jeżeli chodzi o dobre samopoczucie.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniszcze!
0: Tu Akademickie Radio Centrum, 4 minuty po godzinie 8. Krzysiek Walter-Klonek przy mikrofonie. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że być może ochłodzę wam jakoś dzisiejszy dzień, ale trudno mi powiedzieć, czy to na pewno będzie ten tak zwany case. Może trochę tak, może trochę. A jeżeli nie, to przynajmniej poprawię wam humory i zachęcę was do dzisiejszego działania w poniedziałek. Przynajmniej tyle mogę dla was zrobić. H.I.M. Wings of a Butterfly, żebyście mieli trochę motylków na początek dnia.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Jak pokazują temperatury, lato no zdecydowanie w pełni. Jest gorąco, nic tylko wyjść nad wodę, popływać i trochę się ochłodzić, ale żeby to zrobić z głową, to trzeba mieć z tyłu właśnie tejże głowy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, których przed każdymi wakacjami warto pamiętać. Tak dobrze się składa, że dzisiaj, 29 czerwca, obchodzimy Dzień Ratownika WOPR. Święto ma swoją tradycję już od roku 1927, gdzie to ustanowiono Dzień Ratownika, a samo WOPR od 1962 roku pełni swoją działalność. A ze mną w studiu jest pan Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie. Witam w Radiu Centrum.
2: Witam wszystkich.
1: Jak ratownicy obchodzą swoje święto? Jest jakiś szczególny obrządek tego 29 czerwca, czy spędzają je po prostu w pracy, pilnując naszego bezpieczeństwa?
2: Najczęściej niestety spędzają je w pracy, pilnując naszego bezpieczeństwa. Zdarzają się oczywiście jakieś tam wieczorne imprezy okolicznościowe, natomiast no generalnie ten 29 czerwca najczęściej jest to dla nas już dzień pracy, bo to już jest okres wakacyjny.
1: Czy przygotowania do tych wakacji trwają przez cały rok, czy raczej każdy już wie, w jaki sposób funkcjonować i pilnować wszystkich akwenów wodnych?
2: Z punktu widzenia ratowników, nie. Przygotowania do wakacji zaczynają się w okolicach kwietnia, kiedy ratownicy zaczynają się już organizować na zasadzie, kto gdzie będzie pracował, jakieś tam zawieranie już umów, zaczynają się techniczne przeglądy sprzętu, przygotowania po prostu do sezonu, po sezonie zimowym.
1: Jeżeli mielibyśmy wymienić takie najpoważniejsze zagrożenia i najczęściej występujące, z którymi spotykają się ratownicy nad wodą rokrocznie, to co by to było?
2: Nie ma jakiegoś takiego może jednej przyczyny, bo najczęściej padają pytania, co jest taką najczęstszą przyczyną utonięcia. Tonięcie to jest proces, więc to nie jest tak, że się ktoś potknął i utonął, tylko nastąpiła cała seria czynników, które na końcu spowodowały, no niestety, nieszczęśliwe zakończenie. Na pewno jednym z poważniejszych jest jednak w dalszym ciągu korzystanie z akwenów wodnych po spożyciu alkoholu. Mniej więcej 1/4 utonięć, które w Polsce notowuje się co roku, a jest ich mniej więcej około 400 osób, to 1/4 z nich była po użyciu alkoholu, więc można powiedzieć, że to jest jeden z ważniejszych czynników. No a tak poza tym to najczęściej jest to po prostu brawura, brak myślenia, niedoszacowanie własnych umiejętności. No i to razem i często właśnie z tym alkoholem tworzy ten cały ciąg zdarzeń, który kończy się nieszczęśliwym wypadkiem.
1: Skoro jesteśmy już przy używkach, czy jest coś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu, przy której możemy wejść do wody? Bo ktoś może pomyśleć, wypiłem jedno piwo, cóż to jest? Przecież nic nie czuję, czuję się doskonale, mogę iść pójść pływać. Ile jest w tym prawdy?
2: Moim zdaniem powinniśmy alkohol traktować w korelacji z wodą tak samo jak w korelacji z alkoholem, z samochodem, przepraszam. Więc czy jest bezpieczna dawka, po której możemy prowadzić samochód? No teoretycznie mamy jakąś tam granicę. Natomiast tu jest trudno powiedzieć, bo każdy z nas inaczej reaguje. Ja bym postawił twardo granicę. Nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu, bo jeżeli zaczniemy klasyfikować, ile to jest bezpiecznie, to zabrniemy w dość ślepy zaułek, bo każdy inaczej się czuje po alkoholu, każdy inaczej na niego reaguje, każdy jest różna tolerancja na ten alkohol i oczywiście ja nie neguję faktu, że jak ktoś wypije jedno piwo, to on od razu jest pijany. No to zależy kto i zależy w jakich okolicznościach, chociażby temperaturowych. Więc raczej skupiłbym się na postawieniu twardej granicy i wtedy na pewno będzie bezpiecznie. Nie wchodzimy do wody, jak pijemy alkohol.
1: Doskonała reguła. Piłeś, nie jedź, piłeś, nie pływaj. Nie ma co ryzykować i bezpieczna dawka to po prostu mit, mówiąc wprost. Wspomnieliśmy o tym, że tonięcie to pewnego rodzaju proces. Jak wygląda tonący człowiek? Czy to jest stereotypowy obraz wyniesiony ze Słonecznego Patrolu, kiedy ktoś macha rękami, krzyczy na cały głos, czy potrzebuje pomocy, czy to osoba, która
2: nie krzyczy,
1: jest cicho?
2: niestety nie krzyczy. To jest jeden z mitów, że tonący woła i krzyczy o pomoc. Tonący to też, jak powiedziałem, jest proces, więc to też nie jest tak, że to tonięcie zaczyna się w ułamku sekundy. To narasta. I to objawia się tym, że człowiek czym bardziej tonie, tak to nazwijmy, tym bardziej stawia swoje ciało w pionie. Zachowuje się kompletnie irracjonalnie, bo warto zauważyć, taką ciekawostkę przytoczyć, że w zdecydowanej większości przypadków toną ludzie, którzy potrafią pływać. Bardzo mało jest utonięć wśród osób, które nie potrafią pływać, bo one znają własne ograniczenie, mają ten instynkt samozachowawczy, który mówi im: nie potrafisz pływać, musisz zachować ostrożność, i one wchodzą do wody bardzo powoli, bardzo ostrożnie i na bardzo płytkiej wodzie. Więc człowiek, który tonie, to przede wszystkim jest to miejsce, gdzie nie ma dna, więc on staje w pionie i próbuje oddychać. Najczęściej kończy to się tym, że ta głowa raz się znajdzie na powierzchni, a raz nie, więc on natychmiast zaczerpnie razem z powietrzem trochę wody, co powoduje natychmiastowy skurcz krtani. No i nie krzyczy, za to rzeczywiście dość gwałtownie wykonuje ruchy rękami i po tym najłatwiej poznać, że coś jest nie tak. Jest to bardzo niestandardowe zachowanie, natomiast najczęściej odbywa to się w ciszy.
1: W jaki sposób możemy pomóc takiemu człowiekowi, kiedy widzimy, że członek naszej rodziny ma problemy? Wydaje nam się, że tonie, a w pobliżu nie ma ratownika. W jaki sposób mu pomóc? I też warto rozróżnić, czy czujemy się na siłach, aby mu pomóc.
2: I to jest trudne, bo w jakby naturze człowieka jest pomóc temu drugiemu w nieszczęściu, a już na pewno w sytuacji zagrożenia życia. Ale musimy do tego podejść bardzo racjonalnie i z głową, ponieważ takie po prostu wbiegnięcie do wody i próbowanie wyciągnięcia tego człowieka tonącego skończy się tym, że za chwilę będziemy mieli dwie osoby tonące. Przeciętny Polak pływa słabo, albo wcale, ale załóżmy, że słabo. Więc taka słabo pływająca osoba nie jest w stanie wyratować osoby tonącej. Trzeba narobić dużo krzyku, skrzyknąć jak najwięcej ludzi, zapewnić sobie pomoc, ale przede wszystkim, jeżeli już próbujemy ratować tego człowieka, to nigdy nie podajemy mu własnej ręki, nie, w ogóle ograniczamy do zera kontakt bezpośredni, bo to jest zagrożeniem naszego zdrowia lub życia. Podajmy mu cokolwiek. Najlepiej, jakby to jeszcze było coś pływającego. Plaże są pełne w dzisiejszych czasach wszelkiego rodzaju zabawek pływających, dmuchańców, jakichś tam kółek, flamingów i innych krokodyli. To jest doskonały sprzęt ratowniczy, w cudzysłowie oczywiście, bo zakładam, że mamy sytuację taką, że nie jest to na kąpielisku, więc nie ma tam ratownika, nie ma osoby profesjonalnej, nie ma profesjonalnego sprzętu, więc podajmy cokolwiek, byleby to nie była własna ręka, chyba że zrobimy tak zwany łańcuch życia, czyli złapie się kilku silnych ludzi i ten ostatni poda rękę tonącemu, mając wsparcie tego poprzedniego, który go będzie trzymał i asekurował. Człowiek tonący to jest człowiek bardzo niebezpieczny, bardzo silny, niemyślący, irracjonalnie się zachowujący, nieczujący bólu, nie mający kontaktu z rzeczywistością, nie reagujący na bodźce. Więc to nie jest tak, że my mu coś powiemy, on będzie nam współpracował z nami. Nie, złapie nas, wciągnie, będzie próbował po nas wyjść z tej wody, bo on ma w głowie tylko jedną myśl – oddychać.
1: Wspomnieliśmy o miejscach, gdzie nie ma ratownika, i Lubelszczyzna to rejon, gdzie mamy dużo jezior, gdzie możemy pojechać sobie nad Wisłę, która jest wyjątkowo zdradliwa. Pochodzę z tych okolic i niestety sam byłem świadkiem historii, gdzie osoby wchodziły, wydawałoby się, w płytką wodę i po prostu tonęły, nie dało się tych osób uratować. Czy z tymi dzikimi kąpieliskami jest tak jak z alkoholem i pływaniem? Lepiej nie wchodzić dla bezpieczeństwa, czy możemy zaryzykować wejście do jakiegoś odludnego zakątka, chociażby jeziora?
2: To nie jest tak, że tam, gdzie nie ma ratownika, to nie można się kąpać, ale też musimy mieć świadomość, że nie ma drugiej linii obrony, bo ratownik stanowi tą drugą linię, bo to my mamy przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo, bo nikt nie zadba o nas tak bardzo jak my sami. Jeżeli będziemy myśleć nad tą wodą, jeżeli to będzie jakieś takie przemyślane działanie poparte umiejętnościami, bo jest wiele zbiorników, które niestety, ale są nieźle przygotowane strukturalnie do kąpieli, natomiast z przyczyn różnych, bardzo często niestety ekonomicznych, gestor tego obiektu nie zatrudnia ratowników. Ale ma pięknie przygotowaną plażę, budeczki, jakieś tam zadaszenia na brzegu, można zjeść coś, wszystko jest oprócz wytyczonego kąpieliska i ratownika. No i trudno jest powiedzieć ludziom, że oni nie mogą się kąpać, mogą się kąpać tylko tam, gdzie jest ratownik, bo wbrew pozorom, w porównaniu z miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli, to tych kąpielisk nie jest dużo. Ale są to miejsca 100% bezpieczne, dlatego że przez wiele lat praktycznie nie zdarza się sytuacja, żeby ktoś utonął w miejscu strzeżonym przez ratowników. Więc to znaczy, że to statystyki to są twarde dane. To jest absolutnie bezpieczne miejsce. I ten ratownik to jest ta druga linia obrony, bo my musimy sami o siebie dbać. I teraz jeżeli wchodzimy w miejscu, gdzie nie ma ratownika, to musimy mieć świadomość tego, że nikt nam nie pomoże, więc to jest podwójne ryzyko i trzeba wtedy szczególnie myśleć o tym, czego nie robić, żeby nie zakończyło się to rozpoczęciem procesu tonięcia.
1: Gdybyśmy mieli, chyląc się ku końcowi naszej rozmowy, wymienić takie najważniejsze zasady, o których możemy, musimy wręcz pamiętać przed tymi wakacjami, to co by to było? Co by pan mógł wymienić?
2: No zacznijmy od tego alkoholu, który jest taką oklepaną, powszechną wiedzą. Nie wchodzimy do wody po alkoholu, ale też jak już przyjdziemy nad to jezioro, wchodźmy do wody powoli, dajmy organizmowi się zaaklimatyzować w tej wodzie. Nie skaczmy do wody tam, gdzie nie mamy pojęcia, w co wskakujemy. Czy tam jest głęboko, płytko i czy nie ma przeszkód podwodnych. Jeżeli pływamy na sprzęcie pływającym, zakładamy kamizelki i pamiętajmy, że dmuchane zabawki to nie jest sprzęt pływający. Maceracyk, kółko czy inny rodzaj zdmuchanego zwierzątka to nie jest coś, na czym wypływamy na środek jeziora. I pilnujemy dzieci w ten sposób, że pilnujemy je permanentnie, patrząc na nie cały czas, a nie raz na 5 minut podnosząc głowę z koca, czy aby nasze dziecko było tam, gdzie było 5 minut temu, bo dzieci mają swój plan i realizują go natychmiast, więc jeżeli idziemy z dziećmi nad wodę, to nie spuszczamy je z oczu, dopóki dziecko nie wyjdzie z wody.
1: W takim razie, czego możemy życzyć wszystkim ratownikom WOPR w dniu ich święta?
2: Spokoju i tego, żeby nasze społeczeństwo bardziej słuchało tego, co się do nich mówi, bo zasady bezpiecznego zachowania nad wodą są naprawdę powszechnie wszystkim znane i teraz najważniejsze, żeby przypomnieć sobie o nich i zastosować wtedy, kiedy to jest najbardziej potrzebne, czyli nad wodą. Wtedy ratownicy będą mieli zdecydowanie mniej pracy.
1: Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie, był moim i waszym gościem. Dziękuję za te bezcenne i mogące ratować życie rady.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Ja życzę udanych wakacji. Ostatnia w tym sezonie poranna rozmowa Radia Centrum już jutro o godzinie 8.10. A za dzisiaj dziękuję, Michał Zbytniewski, i do usłyszenia.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: 27 minut do godziny 9. Czas sobie zobaczyć na to, co tam na drogach w Lublinie. Wygląda na to, że Lublin jest przejezdny, natomiast zobaczymy sobie, co tam, jeżeli chodzi o remonty. Przypominam o remoncie na skrzyżowaniu ulic Głębokiej na Męczowskiej i Alei Kraśnickiej. Dalej, remoncie ulicy Puławskiej, gdzie są bardzo duże utrudnienia dotyczące przejazdu. Dodatkowo remont obecnie na ulicy Bernardyńskiej, również na ulicy Unii Lubelskiej, tu bez zmian. Oraz dzisiaj startuje remont na Alei Solidarności przy zjeździe na ulicę Ducha. Między innymi ten zjazd będzie wyłączony, więc jak widzicie, tutaj nasz Lublin się remontuje w czasie wakacji dość intensywnie. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
9: Najwięcej roka w mieście!
2: Radio Centrum.

0: Pięknie nam ten Jack White zagrał, a teraz czas na imprezę FM. Zostało 18 minut do godziny 9. Rozpoczniemy od koncertu, który już jutro, czyli 30 czerwca w klubie Graffiti, The Clover Heart przyjedzie do Lublina. Oni grają celtyckiego punka, ale co jest ciekawe, jest to zespół grający celtyckiego punka, który pochodzi z Sydney w Australii, więc tu jest taki miszmasz z tego, co już sam doświadczyłem. W ogóle Australijczycy jako muzycy grają świetnie, a jak jest z celtyckim punkiem w ich wykonaniu, to możecie sami się przekonać. Jutro o godzinie 19 w klubie Graffiti The Clover Hearts zagrają. Następnie przechodzimy do ogłoszeń bardziej festiwalowych. Przypominam, że od 2 do 5 lipca, czyli już w najbliższy weekend, odbędzie się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Bardzo różne brzmienia to będą, bo i noise'owe, i jazzowe, ale też rockowe i metalowe. Z tych rzeczy, które mogą Was zainteresować, no to na pewno Therapy, na pewno Tram House, na pewno Acid Sitter, Furia Grakino oraz myślę, że też Dialek, który jest dość dziwny, ale jednocześnie bardzo ładny. Inne brzmienia, Wschód Kultury w tym roku przenoszą się do Parku Ludowego, więc też nie pomylcie, nie idźcie na błonia, tylko do Parku Ludowego od 2 do 5 lipca, czyli w najbliższy weekend. No i na sam koniec ogłoszenie duże, jeżeli chodzi o Lublin. Soen wraca do Lublina, ostatnio widziani na Rock the Square w tamtym roku, no i wracają razem z Ray Alliance Tour. Będą w Lublinie 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Warto pójść, bo Soen to duży zespół. Jeżeli lubicie prog metal, no to myślę, że się odnajdziecie.
1: Radio Centrum.

Five No More, Ashes to Ashes. No, klasyczek, drodzy Państwo. No i tak wspominkowo teraz będzie co do daty, którą mamy dzisiaj, to znaczy 29 czerwca. Co się wydarzyło w muzyce 29 czerwca? Ano na przykład w 1967 roku Keith Richards, oczywiście z The Rolling Stones, został uznany winnym za, uwaga, udostępnienie swojego domu, by palono w nim sałatę szatana, tak to nazwę. Ja mam wrażenie, że to nie była jedyna rzecz, do czego był dom Keitha Richardsa wykorzystywany na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o rzeczy nielegalne, ale tak czy inaczej, został w 1967 roku uznany za winnego i został skazany na rok więzienia, ale koniec końców uniknął tego więzienia i jego sprawa została, jak to mówią, zrzucona. No, The Rolling Stones, drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o rock'n'rollowy żywot, sex, drugs and rock'n'roll, no to chyba tutaj trudno z nimi konkurować, po prostu. No to przy okazji tego wyroku wszystkiego najlepszego. The Rolling Stones, Gimme Shelter.

0: Minęła godzina 9, a więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o szkoleniach BHP dla pracowników ZUS oraz ponownych napięciach na linii USA-Iran.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Początek tygodnia z nieco wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii maksymalna cena litra benzyny PB95 wynosi dziś 6 zł i 2 grosze. Benzyny PB98 6 zł i 70 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 17 groszy. W porównaniu z obowiązującymi w piątek stawkami limity są wyższe o 7 groszy w przypadku PB95, o 5 groszy dla PB98 oraz o 5 groszy dla diesla. Przypominamy też, że obniżoną stawkę VAT na paliwo utrzymano do końca czerwca. ZUS rozpoczyna branżowe szkolenia BHP, aby praca była bezpieczniejsza niż kiedykolwiek. Zapisy dla pracowników już ruszyły. Ze środków na prewencję wypadkową Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje szkolenia dla osób szczególnie zagrożonych wypadkami i chorobami zawodowymi. W najbliższych miesiącach z takich praktyk będą mogły skorzystać kluczowe sektory – przemysł, handel i usługi publiczne.
2: Mamy miejsca na szkoleniach dla około 850 osób. Te seminaria będą dotyczyły różnych zagrożeń w miejscu pracy, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w naszym kalendarium na stronie zus.pl. Trwają już zapisy, a wszystkie te szkolenia są bezpłatne.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Zapisy potrwają do listopada lub wyczerpania wolnych miejsc. Szkolenia dotyczą różnych zagrożeń w miejscu pracy, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na koniec informacje ze świata. Iran wstrzymuje rozmowy z USA po eskalacji konfliktu. Przedstawiciele Iranu nie wzięli udziału w zaplanowanych na niedzielę rozmowach technicznych z USA, oskarżając Waszyngton o odejście od wstępnych ustaleń i eskalację działań militarnych. 17 czerwca strony zawarły porozumienie zakładające m.in. 60 dni na wypracowanie ostatecznej umowy oraz wstrzymanie walk. Jednak od tego czasu doszło do kolejnych incydentów zbrojnych. W ostatnich dniach odnotowano ataki na statki w rejonie Cieśniny Ormus oraz wzajemne uderzenia na cele wojskowe i infrastrukturalne, za które obie strony obwiniają się nawzajem. Iran poinformował o atakach na amerykańskie obiekty w Kuwejcie i Bahrajnie, które potępiły działania Teheranu i zwróciły się o interwencję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że w przypadku dalszej eskalacji Iran przestanie istnieć, co dodatkowo zaostrzyło napięcia między stronami.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Nim się człowiek obejrzał, rozpoczęła się faza pucharowo Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. We wczorajszy wieczór fani futbolu mogli śledzić premierowe spotkanie pomiędzy Republiką Południowej Afryki oraz Kanadą. Ta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Kanadyjczyków 1-0 po golu w doliczonym czasie drugiej części meczu. Dzisiaj wieczorem czekają nas dwa kolejne starcia. O 19:00 reprezentacja Brazylii zmierzy się z Japonią, natomiast o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. Przejdźmy do siatkówki. Za polskimi siatkarzami drugi tydzień zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli rywalizację w Arenie Gliwice z kompletem zwycięstw. Biało-czerwoni pokonali wczoraj w ostatnim meczu Argentynę 3-1. Po wyniku meczu można byłoby uznać, że nie wydarzyło się w nim nic szczególnego, jednak zaglądając w statystyki, nie można nie przytoczyć rezultatu premierowego seta. Zakończył się on wynikiem 50-48 dla Argentyńczyków. Jest to najwyższy rezultat seta w historii Ligi Narodów. Po więcej ciekawostek na temat turnieju w Gliwicach zapraszam już dzisiaj na godzinę 18:30. Każde ze spotkań omówimy w programie Po drugiej stronie siatki, na który serdecznie zapraszam w swoim imieniu oraz Michała Chrapowickiego i Bartłomieja Płoszaja. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z Formułą 1. Kierowcy rywalizowali tym razem na torze Red Bull Ring w Austrii. Najszybciej do linii mety podczas wczorajszego wyścigu dojechał kierowca Mercedesa George Russell. Na drugim miejscu podium zameldował się Max Verstappen z Red Bulla, a na trzecim miejscu finiszował Kimi Antonelli, czyli klubowy kolega zwycięzcy wyścigu. Kolejny weekend z Formuły 1 czeka nas już za tydzień. Najlepsi kierowcy świata będą wówczas rywalizować na legendarnym torze Silverstone w Wielkiej Brytanii.
0: No i na koniec pogoda. Obecnie 32,4 stopnia, a taką dokładną pogodę mamy maksymalnie dzisiaj do prawie 40, 39,5 stopnia. Około godziny 14 pojawi się na naszych termometrach. Dzisiaj słońce, chociaż mogą również pojawić się chmury. Pamiętajcie, by dużo pić wody i w miarę możliwości trzymać się w cieniu.
4: Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia. .eu.
5: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!
0: Witam w ostatniej godzinie, już ostatniej godzinie głowy do góry, która powinna być podniesiona, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj może się rozpuszczać. Ja na przykład się już powoli rozpuszczam, jak taki lód zostawiony, wiecie, na chodniku troszkę i mam wrażenie, że wiele osób się ze mną utożsami. No tak czy inaczej, trzeba to jakoś przeżyć. Nie mamy wpływu na temperaturę, co prawda, ale możemy mieć wpływ na muzykę, którą gramy, więc zachęcam do tego, żeby dać trochę głośniej i zostać z Radiem Centrum.

nowość od Breaking Benjamin, Something Wicked. No, wytelepało nas. Was też wytelepało, oczywiście. Mam nadzieję, że jednak nie aż tak poważnie, jak mi się wydaje. No i jest takie przysłowie, ono jest bardziej angielskie niż polskie, że jeżeli nie możesz z nimi walczyć, to do nich dołącz. I mam wrażenie, że chyba trzeba tak trochę zrobić z upałem, bo mam wrażenie, że ja mogę wam puszczać Last Christmas, mogę wam puszczać Zimną Falę na przykład, no ale to koniec końców chyba nie zmieni waszej pozycji tego, że jesteście mokrzy, spoceni i macie dość upałów, więc w takim razie spróbujmy pójść w drugą stronę. Słuchajcie, spróbujmy wybrać się po prostu na pustynię. Spróbujmy zagrać gatunki, które będą się z tą pustynią kojarzyły i może trochę oswoić ten upał. Takim gatunkiem jest na przykład stoner rock, który powstał właśnie na pustyni. W Kalifornii co prawda, ale teraz iście kalifornijskie upały. I co prawda nie z Kalifornii, ale też z ciepłych krajów. Zespół Black Rainbows i piosenka Superhero Dope Proof. Być może uda nam się upały oswoić.

0: To POD Rockin' with the Best. No i drodzy Państwo, nadszedł czas na to, by zrobić przegląd prasy i ze mną również najlepszy Mikołaj Borowiec. Cześć Mikołaju.
1: Dzień dobry, dziękuję, że mnie tak ładnie przedstawiłeś.
0: Słuchaj, nie ma za co, dla Ciebie zawsze. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Nowa opłata za zakupy z Chin. Temu AliExpress te sprawy kupujesz?
1: Nie, chińszczyzny nie za bardzo.
0: Znaczy, kupujesz chińszczyznę, tylko nie przez tę stronę, po prostu.
1: Chińszczyznę do jedzenia.
0: Chińszczyznę do jedzenia, dobra, przy tym zostajmy, ja mam podobnie. Koniec tanich zakupów z Chin. Od 1 lipca część paczek wyraźnie zdrożeje, a to dlatego, że wprowadzona zostaje opłata, która dotyczy tego, że często zamawiamy pojedyncze małe rzeczy, tak? Czyli to jedno z tego, tu zamówimy buty, jakieś podróby, tu zamówimy wiatraczek na laptopa, tu zamówimy jakieś inne tak zwane pierdolety. No i chodzi o to, żeby ukrócić ten proces zamawiania bardzo dużych ilości rzeczy za bardzo małe ilości pieniędzy. No i do każdej paczki z innym gatunkiem rzeczy będzie opłata 3 euro dodatkowo. Jeżeli natomiast zamówimy dużą ilość naraz, no to wtedy ta opłata jest tylko jednorazowa. To od 1 lipca wchodzi. No i co? Trzeba będzie zamawiać nie jeden, a 6 tysięcy wiatraczków chyba na to.
1: Dokładnie. 3 euro to jest...
0: Dużo,
1: no, sporo. Szczególnie, tak, że za 3 euro to tam pewnie można kupić sporo rzeczy.
0: Połowę sklepu można wykupić, to prawda. Co ty tam masz ciekawego?
1: Ja mam info z Donalda. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa pokazuje, że od lat 60. prawie dwukrotnie wzrosła średnia ilość mięsa spożywanego przez każdego człowieka w ciągu roku. Organizacja zauważa, że przemysł mięsny jest jednym z najbardziej przyczyniających się do zmian klimatu. W 1961 roku człowiek zjadał średnio 25 kg mięsa rocznie. Według obliczeń FAO w 2022 roku było to już 47 kg. Najbardziej gwałtownie wzrosła konsumpcja drobiu, średnio z 3 do 17 kg rocznie. Dwukrotnie zwiększyło się też spożycie wieprzowiny, osiągając poziom 15 kg rocznie. Jedynie konsumpcja wołowiny pozostała na poziomie zbliżonym do 61 roku i wynosi średnio 9 kg rocznie na osobę. A u Ciebie jak? Lubisz mięska zjeść?
0: No oczywiście, że lubię mięska zjeść, ale ograniczyłem w swojej diecie i na plus polecam sobie zjeść mięsko tak dwa razy w tygodniu, jeżeli chodzi o obiady, nie? No bo do kanapek, do czegoś, no to wiadomo, że można, ale tak dwa razy w tygodniu do obiadu jest spoko, można zrzucić o dziwo trochę kilogramów z siebie i jakoś tak człowiek się trochę lżej czuje, no i jest mniejsze ryzyko wyhodowania sobie podagry, czyli choroby królewskiej, że Ci paluch puknie i jest problem.
1: No to ja mogę mieć z tym problem, bo ja... Jakoś nie wyobrażam sobie perspektywy, gdzie jadłbym mięso tylko dwa razy w tygodniu.
0: To jak kiedyś przyjdziesz do radia i będziesz kulał, to będę wiedział dlaczego.
1: Zresztą sam często mówię, że najlepszymi potrawami, najlepszym jedzeniem na świecie jest mięso i czekolada. A najlepiej w tej kolejności.
0: A czekolada z mięsem?
1: Nie próbowałem, ale może być.
0: Ale może. Dobra, to ja mam na koniec taki techniczny, taki kosmiczny temat. To znaczy, że teleskop Webba uchwycił zderzenie 6 galaktyk i powstaje kosmiczny gigant. To znaczy, właściwie prawdopodobnie już powstał, bo to zderzenie, które teleskop Jamesa Webba zarejestrował, miało miejsce, tak oceniają mniej więcej naukowcy, 12 miliardów lat temu. Także... To już chwilka minęła, ale być
1: troszkę
0: może
1: tak,
0: jeszcze się łączą.
1: Też cały proces właśnie tego mieszania się tych galaktyk jest... Podejrzewam, strasznie długi i może trwać do dzisiaj.
0: I bardzo skomplikowany, to prawda. Nie będę się tutaj wgłębiał w to, jak to wygląda, bo szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie ten układ przekształci się w olbrzymią galaktykę i jedną z największych, jakie dotąd udało się obserwować. To też ciekawe. No i oczywiście będziemy mieć czarną dziurę w środku. Dziękuję Ci, Mikołaju.
1: Ja również dziękuję.
0: Dobrego
1: i słyszymy się o 10:00.
0: Oczywiście.

0: emocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im. Opola,
1: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rozwoju.

0: Powtórka programu. Powtórka programu. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: I oto nastał ostatni piątek przed wakacjami, 10:30 na zegarach i to jest właśnie ten czas, kiedy pora przeprowadzić ostatnią rozmowę w cyklu Flesz Ekonomiczny. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a na zakończenie tej serii, w tym sezonie, co warto oczywiście zaznaczyć, bo po wakacjach ta ekonomia dalej na antenie Radia Centrum będzie oczywiście obecna. Ze mną w studiu jest doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS. Witamy w Radiu Centrum.
2: Witam serdecznie.
1: Z Wydziałem Ekonomicznym ta audycja jest tworzona, co warto oczywiście przypominać. No i właśnie, trwa rekrutacja na studia. Cały czas możemy składać dokumenty na studia na UMCS. I pytanie, no nie może być inne. Dlaczego warto właśnie złożyć dokumenty na Wydział Ekonomiczny, na kierunki, które tam właśnie są?
2: Myślę, że Wydział Ekonomiczny dzisiaj bardzo odpowiada potrzebom rynku i jest odporny na pewne trendy rynkowe, które pojawiają się w naszym otoczeniu. Mówię tutaj w szczególności o zjawisku depopulacji, mówię o zjawisku sztucznej inteligencji i jako Wydział Ekonomiczny oferujemy bardzo szerokie spektrum różnych możliwości elastycznych dostosowujących naszych absolwentów do rynku pracy. Oferujemy te tradycyjne kierunki typu ekonomia, zarządzanie czy finanse i rachunkowość, ale dla osób ukierunkowanych już na pewne specjalności dajemy szansę studiowania logistyki, analityki gospodarczej czy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mówię tutaj o studiach pierwszego stopnia. Dostrzegając pewne trendy i pewne rzeczy w otoczeniu, także oczekiwania naszych studentów, w tym roku po raz pierwszy wracamy do uruchomienia studiów niestacjonarnych.

0: Izbą Biegłych Rewidentów uruchamiamy od tego roku i który jest no, bardzo prestiżowym, mam nadzieję, kierunkiem, który daje szansę robienia aplikacji biegłego rewidenta bez konieczności zdawania 10 egzaminów.
1: Jak słyszymy, Wydział Ekonomiczny no, nadąża za rynkiem pracy, wprowadzając chociażby nowe wspomniane kierunki. Jeżeli miałby pan powiedzieć młodym ludziom, w jaki sposób zachęcić ich i przekonać do tego, że po Wydziale Ekonomicznym będą mieli dobrą pracę oraz, co ważne w tych czasach, nabędą dobre umiejętności praktyczne, to co by pan powiedział?
0: Przede wszystkim sposób traktowania studentów i nasze podejście do nich jest bardzo merytoryczne, w sensie takim, że słuchamy ich potrzeb, ale z jednej strony, ale z drugiej strony realizujemy nasz program. Bardzo dobrze współpracujemy z Radą Wydziałową Samorządu Studentów i w sumie na przykład razem podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić analitykę gospodarczą na drugim stopniu w formie niestacjonarnej. Bardzo dobrze działa samorząd na naszym wydziale. Rokrocznie na swoje wyjazdy jeździ, wysyła około 100 studentów, zarówno tych, którzy po raz pierwszy przychodzą na nasze studia, jak i w trakcie roku akademickiego. Zachęcając do studiach na naszym wydziale, oczywiście mogę powiedzieć, że mamy kilkanaście pracowni komputerowych, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o uniwersytet. Mamy bardzo dobrą pracownię badań jakościowych. To, co podjęliśmy za mojej kadencji, to jest remont barku i tym studentom, którzy zaczną studiować, mogę już śmiało obiecać, że w tym roku akademickim będą mieli prawdziwą strefę chilloutu, gdzie będą mogli poza studiami także przyjść i odpocząć, pobawić się we własnym gronie.
1: Dostęp do wygodnych kanap, krzeseł i do kawy na wydziale to bardzo ważna rzecz oczywiście, ale równie ważne jest, jeśli chodzi o ekonomię, współpraca z biznesem, która również na Wydziale Ekonomicznym ma miejsce.
0: Jak najbardziej. Współpracujemy z wieloma firmami. Mamy taką tablicę, na której powieszamy tabliczki z nazwami firm, z którymi współpracujemy. No, mogę się pochwalić, że zachęciliśmy w tym roku kolejnych biznesmenów do tego, żeby przytaczali swoje doświadczenia z praktyki i prowadzili zajęcia dla studentów. W tym roku chociażby po raz pierwszy na studiach zarządzania swoje zajęcia będzie prowadził pan Waldemar Felszke. To jest prezes Mediceptu, firmy, która zrobiła olbrzymią karierę w trakcie pandemii. Ale to jest jedna z wielu firm. Oczywiście stale współpracujemy z firmą C, stale współpracujemy chociażby z doradcą. Oni proponują u nas nie tylko zajęcia w formie regularnej, ale także różnego rodzaju aktywności poza regularnymi zajęciami.
1: Wiele osób, jeżeli nie zdecydowana większość zaczynających studia, zastanawia się od razu, gdzie jeszcze ten swój czas można zainwestować. I taką możliwość z pewnością dają organizacje studenckie i koła naukowe, które także są obecne na Wydziale Ekonomicznym. Na co mogą liczyć młodzi studenci?
0: Młodzi studenci mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie od władz dziekańskich w zakresie aktywnego prowadzenia działalności. Tych szkół studenckich jest około 10. One prowadzą przede wszystkim działalność w obszarze organizacji różnego rodzaju konferencji naukowych, na które zapraszają studentów także z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pieniądze, które otrzymują, mogą przeznaczyć także na inne obszary działalności. One zawsze dają możliwość studentom samodzielnie wyboru pewnych obszarów, w których chcą się rozwijać, które są dla nich interesujące, a nie tylko narzuconego harmonogramu w ramach programów studiów.
1: Wymieniamy tutaj bardzo wiele czynników, które mogą zachęcić osoby po liceum, po technikum, żeby zgłosić się na Wydział Ekonomiczny, ale gdyby tak to skondensować i zrobić małą pigułkę, która mogłaby przekonać przyszłych studentów i studentki do tego, żeby aplikować na Wydział Ekonomiczny. Jak to skrócić i w jednym zdaniu zachęcić, aby złożyć dokumenty właśnie tutaj?
0: Po prostu młodzi ludzie powinni studiować to, co działa na rynku.
1: Ekonomia będzie zawsze potrzebna i zawsze będą osoby, które muszą zarządzać, muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak działa rynek.
0: Zdecydowanie tak i wbrew pozorom ekonomistów nie tak łatwo zastąpi sztuczna inteligencja. Dzisiaj słyszymy o wielu rzeczach, których sztuczna inteligencja zastępuje prawdziwego człowieka. Ekonomia łączy w sobie pewne rzeczy ilościowe, ale bardzo ważnym obszarem jest ten obszar jakościowy, umiejętności zarządzania, podejścia, zarządzania zespołami, współpracy w grupie. I w tym obszarze sztuczna inteligencja jednak będzie miała duży problem, żeby zastąpić człowieka.
1: I to chyba najlepsze podsumowanie.

0: podsumowanie. Nawet sztuczna inteligencja nie wygra z dobrze wykształconym absolwentem Wydziału Ekonomicznego. To był ostatni odcinek Flash Ekonomicznego, realizowanego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS, a ze mną był dziekan tegoż wydziału, doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni. Dziękujemy za wizytę i za tę półroczną ponad już współpracę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
0: Na wakacje Flash Ekonomiczny przechodzi w tryb uśpienia, ale obudzi się oczywiście współpraca z Wydziałem Ekonomicznym już w październiku. Wszystkie odcinki Flash Ekonomicznego dostępne są również w formie podcastu. Przy mikrofonie był Michał Zbytnik. Dziękuję uprzejmie za ten i poprzednie odcinki i do usłyszenia już niedługo. Dobrego weekendu.
2: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Cats, pamiętam, 8 minut do godziny, a właśnie już 7 do godziny 10. No ja też pamiętam, o tym, żeby się z wami pożegnać, no bo drodzy państwo, kończymy naszą dzisiejszą poranną poniedziałkową audycję. Bardzo mi miło, że włączyliście odbiorniki radiowe, czy to w telefonach, w komputerach, czy faktycznie w radiu. Tak czy inaczej jest to niezmiernie miłe i dziękujemy jako Radio Centrum, że zdecydowaliście się z nami odbyć tę poranną podróż. Dziękuję ślicznie, Krzysiek Walter-Chronek przy mikrofonie. Zimnego dnia wam życzę. Zimnego, chłodnego, pełnego cienia i przypomnę po raz kolejny, pijcie dużo wody. Do usłyszenia.

0: Czy dziś upały będą gorsze niż wczoraj? O tym za chwilę. Będzie także o paraliżu ponad 20 linii kolejowych oraz w akcji Sezon Lublin. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Ekstremalny upał nad Lubelszczyzną. Po południu nadciągnął gwałtowne burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenie trzeciego stopnia przed afrykańskim upałem, który może dziś przynieść temperaturę od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. Ulgi nie przyniosą także noce, podczas których termometry wskażą od 18 do 25 stopni. To jednak nie koniec niebezpiecznych zjawisk, ponieważ od godziny 15 w 21 powiatach regionu zacznie obowiązywać alert drugiego stopnia przed burzami. Meteorolodzy szacują prawdopodobieństwo ich wystąpienia na 80%. Prognozowane są ulewne opady deszczu do 40 mm oraz lokalny grad. W czasie nawałnic wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę, a punktowo osiągać nawet 100. Upały dotykają także kolej. PKP Intercity odwołały 21 pociągów. Powodem decyzji są awarie sieci trakcyjnej wywołane wysokimi temperaturami i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Największe utrudnienia dotyczą połączeń m.in. na trasach Warszawa-Łódź, Kraków-Jelenia-Góra, Gdynia-Kostrzyn oraz Szczecin-Kołobrzeg. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub możliwość podróży innymi pociągami na podstawie tych samych biletów. Przewoźnik poinformował, że najwięcej opóźnień występuje również na liniach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice oraz Kołobrzeg-Piła-Poznań. PKP Intercity apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów na stacjach i przypomina o możliwości składania reklamacji dotyczących warunków podróży. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od ponad 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek w specjalnym karnecie.
1: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. Zerknijmy jeszcze, jak pogoda wygląda na ten moment. Termometry pokazują 33 stopnie. Temperatura odczuwalna wynosi natomiast 35 stopni. Wiatr słaby, wiejący z prędkością około 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza umiarkowana.
2: Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie m.in. Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej